0: con doble son millones por ley.
1: Zaboravite na dosadu. Zakačite se za talas najnovijih hitova samo na K4 radiju.